stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru Saltiri dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepojęte. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, dzieje wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyszonej pamiętam.

0: LMFM?
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

dumę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech, kiedy wciąż wierzysz w nie. Zamykaj oczy,

skończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

takie wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Realnym FM.
1: Jest piatnicie, 28 serpnia augusta 2026 roku. A na nowiny rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Krynicie furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe решение w sprawie budowy profesjonalnego morożonego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor bude czysty blisko 2 km i bude jednym z niewielkich tego typu obiektów w średnio-schodniej Europie. Bude win posadzony na stołpach, których bude parusot. Żeby oczyniti, jak głęboko trzeba nawertiti stołpo, potrzebne są badania gruntu. Potem bude geologiczne решение i konkurs ofert. Podle burgomajstra Piotra Rybo, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, kiedy mogłaby się zacząć budowa toru. Koszt inwestycji jest oceniony na 100 milionów złotych. Gmina Krynicze bude się starała o centralne finansowanie budowy toru, na którym w buduczności mają się odbywać zmagania międzynarodowej rangi. Okrem tego, Krynicze jest coraz bliżej budowy startowej wieży dla saneczkariów. Gmina bude się starała o urzędowe finansowanie inwestycji. Wieża mała postanuty blisko maszynowni ledowej hali, co dest możliwość morożenia połączonego z nią planowanego ledowego toru. Podle burgomajstra samouriad jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę, które może pozyskać na jar 2027 roku. Wieża mogłaby być gotowa już rok późniejszy. Na 60-metrowej wieży będą trenować profesjonalni sportowcy. W najbliższą niedzielę na rynku w Dukli odbudzie się trzeci dukleński galicyjski ronoczok. Podia zacznie się o 12 godzinie i potrwa prawie do północy. W jej ramkach odbudą się koncerty i zabawa, a okrem tego bude już medzeńczyma skosztować regionalne strawy transgranicznej kuchni zrochtowano lokalnymi agroturystycznymi gazdziłkami i kruszkami selskich gazdoń. Bude jarmak starych przedmiotów, jak i prezentacji prac lokalnych artystów i remisników. Zaplanowano są też atrakcje dla dzieci, w tym sferyczne kino zrychtowane osredkom kultury w Dukli. Organizatorem podziei jest Stowarzyszenie Dukleński Galicyjski Ronoczok, a partnerem Podkarpackie Województwo. Wstupne na podziei darmo. Lem do najbliższego poniedziałka możesz jeszcze obizryty wystawu haftowania po swojemu grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana jest od lipca i juleja w grekokatolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej zagorodzie włosy. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laura Dyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftą, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nielem do samej tradycji wyrobił rucznej roboty, ale też do pamięty i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Ubrane twory zrobione są w technice tyflografiko, zawdzięki której możesz ich obserwować też przez dotyk. W obu miejscach prezentowane są różne prace artystki, co tworzą wspólną opowieść o hafcie, pamięci i tradycji.
0: To były nowiny Radia LMFM.

żołnir. Papesku w rukach pestył, dolu dihaniał, zamryjał, zadumał, zakołmir chłatyty do kraju prywesty. Iszł żołnir. Lutoho dihaniał zwiria, wymitał od hnoju dumkami horody u rydne podwiria. Iszł żołnir. Hucyk poprawlał na grudy. Ne wtecze z serce. Donesu. Ne zhublu. Išła kula. I v ruku ne žímal, i nazad ne vernu, v dírku gymnastiork dola šturila ružu červenu. Išol švít kolorami, išol švít kolesami, spjani u žovnir na zemlu priklaknu, na hrudjoch młodych, što rozlatym ordenom, hrudka krvi zaklakla. Išel Beskyt chmarami, išli rydna mama i dziewczatko, što lubił. I oczy na wandrę nebom pišli za parom letячих голубів. Epilog. Išli чуга на схід і на захід. Плакала Ігор.

kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciał nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

wielki krok dla ludzkości. Dowód przez piękno, znak naczelny, znak dla wielu nieczytelny.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale co je powiedzę, jakby kurs cinało. No to pewnie już wypadać powieści, że Jarosław Cochanowski.

Szczerze serdecznie zapraszam na czerwone wydania kryminalnego programu radialnym FM. Dnes świt krót ciachołowni dookoła hroszy. Dnes wkaże się, że i dawno tak było, aż i 400 roków temu. Wkaże się też, że przypalania ogniem dakus pomagało przy przesłuchiwaniu.

odebrały klimkiewskiego klucza. 1600 rik. Pit tym że prałom. Osobisty pered nasze prawo stanął pracowity Łazar Lobuski i przełożył skargu na Stefana Krobra z Bilanky o 4 złote, do których się ich reczeny Krober nie przyznał. Prawo mu dekretom dało, żeby od wczorajszego dnia czerez dwie niedzieli albo świtkił, do których do wirja możmaty przedstawił, że to mu winę nie z groszy, albo sobie prawa peresterichał czerez dwie niedzieli dla swojej skorszej sprawiedliwosty pit wtraczyniom sprawy swojej, kotryj by prawa nie dostało.

Pisiacz szysatny ryk pit tymże prałom, osobisty pered prało nasze stanu pracowety Petro Kołal z Liszczyn. I powił słowa wirni powtoreny Jacka Hunowickiego, że besidował win tomu kołalowy, jest to koładło, którym ja storhuwał za 40 groszy i zadał jemu na ne 13 groszy, ale mu na świtło nie wydano.

dane tisa trzysotny rik pit tym, że prawom osobisty peret prawo nasze stanuła Hanola z Bilanky, perełożywszy skargu o krywdy swoje proty Matijow z Bilanky, kotromu kole prawo dekretom było nakazało, żeby się był pojednał. Win następnego dnia powił, że się z nią pojednało. A tak, jako to prawda, ma ćwitki upryłesty od wczerajszniego dnia na hunowici, jak się i prynych z nią pojednał.

do toho mlynára sme mali vyberáte sa. Teper bude, jak hry k tomu. Na torturach na stupni zaznał, że Lanko Sterstian z Zapieszczadzia był hetmanom na toho mlynára, ale ja ho nie znał. Sukno odobrali sme na Telickym potoci, kole sme išli do mlynára. Czułem, kole kwiatoniuskomu podkopali komoru, że Duda Sydoryk z Blichnarky to tu komoru podkopał. I czułem z materiu moją, że to poił zemianczyk z Prysłopa, że koni na szkwirtnym hrycały popilczak znowu ci wziął.

0: dalej ne hoćemo opovidati.
1: Sprava nedokinčena. 28. kvitnja 1649. roka. Sprava Ivana Malika o banditizm i rabunke. Перенесена з вітівських активміста Нового Санча. Був зо мном на звій роботі фірків син Конрад, молодий з Мушинки, ти ж і Михайло Барняний, брата мат Кравчана Нові Веси, і жену мат, третє літо іде як отходили і приходили. За Молдавом розбили штирьох угрів, взяли одних штирі золотих, хліби два і чуги. От тамале пішли через гори на Горличі до Шлахтича вночі. Не знати, як озвут, не було ані його, ані їй. В гостях були, служба повіла. Взяли от тамале старий мушкет, цегольський гов'яв. Три гроші, що мали з той хижи, то їх Крижівський в карти переграв. Срібних гузиків 16 взяв Крижівський і пішов з нима до Польської. В того шляхтича то були вшитки, що уж їм вчора говорив. Чупа з корнутом палили шовтиса в країні Стропківській, взяли там 100 золотих. По 15 золотих ся їм достало, було їх вшитких 15. І я з нима. Sałka, Hopiuk z Ciupą Kornutą i Mlynarczyk, jeden z oszczerbą ze Smerkiucia. W Lucyni podle Nowej Wesy wzięli 40 złotych, a to wysikanet, szczerba, Kornuta, Ciupa i Mlynarczyk. Dali mi 100 złotych, a było to na osin. Stropkiewskiego Szołtysa palili w Todryk, kiedy począł chodzić na tę robotę. Na torturach, po pierwsze, co zoznał. Kiedy kramare, koszykary zjasała i chale zożnyła dwa wozy, rozbyli ich. Wzięli dwie sztuki postawy karazy i 100 polskich złotych, dwa pistolety. To były wszystko, co im ich manuał. I zabili jednego marynami, ich na cechoz Madiar, brata małego, a to było koło świętego Jana, pierwszego roka, jak na to tu robotu piszą. Po drugie, co doznał. Liszczaki Słabowy zwodyli go na złą robotu. Romanczyk, a Firkiew syn Konrad, rozbyli krakiwskich kupciów nad Rostokami rik tomu. Perlił Iwan z Hańgoły, Mikomycha z Nowaczały, że perechowuje z bijnykiu, daje im poroch, kuli i rusznyci, aż za koszyciamy. Macia dobry to chłop. Na złopnyci Sywar jest, że z bijnykiu perechowuje. To ty wszytkę, że mich by się dułał, tam w neho perebyłajut. Stachuraky ucik radut i idiot. Kuźma Jaroszył tyż uciek rady. Żakił Wasyl zabijał z nim i Krzyżowski. Dodatkowo po prysmaliniu ogniom połył. Kopu nożył wziali nad krępakami. Po tretie w siarach był z Petrowskim młodym. Po dalszym potraktowaniu ogniom dopoił, w ofryczkołciach za Bardyją wziale chłopów korczmi 30 złotych. Łukasz Boguszy pryszał po nedilo grane senko z szablem na Rostoky i pył bez den, a w nocy kolesy piszą. Raz poił, że był w Muszyni, drugi raz, że w Astria Byku owes kupował. Hryłacz Znawojowy w kochana w Rostokach w witorok poił, że babu wypekli w nedilu. Ochłenko z Nowej Wesy w nedilu wieczór iszą na łosia, ale nie znam pocztą. Parobok, który jest z Madiar, Hryz Halecki syn z Walencyi, na obrócznym z Kozickim, który siedział w Preszowi, zabyli chłopa, panie, oddaję 300 złotych, okupuję czechołowo i kmitańczoho na to miejsce. Trioch parybki uzrzenamy, piszli na tiszu. Stefan Wycharski z Łabowy, drugi Andrasz Bilała z Geraltowa, trzeci Wasyl z Liszczyn. Już to na trzeci

Nastka na sołotwynach wkołczona ta menę namołyła na złu robotu. Ja z nią mał sprawu i to ta kimolowała, alias szpiegułała. Tyżnia namolała, żebym parybka na sołotwynach zabył nościowego syna, ale ja nie zabył. Liszak deinde drechyży. Seman mumena złabowy, sam się chwalet peredomną, że porochołnyka wybrał nad grybową. Na hostynciach zabijał, na koszycki chory pry sukni. Była zmierka popry, ale pry dili zabyle hryca motyla, a osobliwie Andras bilała z Geraltoła. Nad Berestą Seman wancza krade uci. Seman Eliszkam chwalił się peredomną, kolem wneho kupy łoły, że nie je mu ciężko o groszy, szto zaryłat delem może. Waszczyszak Andrzej Złosiocho wse w towarystwie z liszczakami. Seman, brat jego i Iwan, szist ucił z łojkowej wziął, pry których ho licuwano, sidył i otec ho wykupował. Słowa wszytkę pered Bohom potwierdził, ale na dalszych torturach zoznał, że sud iszczy w Rostoci Andrzej i Mańko Stachurowe i Kuźma Taras chodyli zabieszczac z Semaną Berestą i czuty było, że byli koło Bardy Joła, pokrali łoły i dawali mi tyż isty jedny kurpeli. Jest to mu za 4 roky, jak firko z Muszynki Romanczyk bilała z Petrowy rozbyle szafiannyka i kramarył mi z całych, ale ja jem z nima nie był, ale mi one same to dopowiadali. Hryc Labilczaki i Uchówkowi często nas nachwariał ze sobą, żeby zmy z nim chodzili, ale zmy nie byli. Dalsze tortury sprawyły, że powił, że kniazik Jacko Skrynić i drabiak Michał wydawali czudzy uci na Rostoky. Waszczyszak pokrał 3 brony na Rostokach i nie chocze się z nami zhadzaty o nich. A dalsze? Po wkaraniu moim lemiem 2 uci wziął, co mi wydali z biskupstwa.

klevetjat. Naklepujut, poplitujut, predołajut. Donosiat.

0: Galem FM.
1: Jest piatnicie, 28 serpnia augusta 2023 roku. A na nowiny rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Krynicie furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe rozwiązania w sprawie budowy profesjonalnego morożonego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor będzie czysty blisko 2 km i będzie jednym z niewielkich tego typu obiektów w średnio-wschodniej Europie. Będzie on posadzony na stołpach, których będzie parusot. Żeby ocenić, jak głęboko trzeba nawrócić stołpy, potrzebne są badania gruntu. Potem będzie geologiczne rozwiązanie i konkurs ofert. Podle burchomeistra Piotra Rybo, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, kiedy mogłaby się zacząć budowa toru. Koszt inwestycji jest szacowany na 100 milionów złotych. Gmina Krynicia będzie się starała o centralne finansowanie budowy toru, na którym w buduczności mają się odbywać zmagania międzynarodowej rangi. Okrem tego, Krynicia jest coraz bliżej budowy startowej wieży dla saneczkariów. Gmina będzie się starała o urzędowe finansowanie inwestycji. Wieża mała postanuty blisko maszynowni ledowej hali, co da możliwość morożenia połączonego z nią planowanego ledowego toru. Podle burchomeistra samouriad jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę, które może pozyskać na jar 2027 roku. Wieża mogłaby być gotowa już rok późniejszy. Na 60-metrowej wieży będą trenować profesjonalni sportowcy. W najbliższą niedzielę na rynku w Dukli odbudzie się trzeci dukleński galicyjski ronoczok. Podia zacznie się o 12 godzinie i potrwa prawie do północy. W jej ramkach odbudą się koncerty i zabawa, a okrem tego będzie już mężczyzna skosztować regionalne strawy transgranicznej kuchni zrochtowano lokalnymi agroturystycznymi gazdziłkami i kruszkami selskich gazdoń. Będzie jarmak starych przedmiotów, jak i prezentacji prac lokalnych artystów i remisników. Zaplanowano są też atrakcje dla dzieci, w tym słoryczne kino zrychtowane osередком kultury w Dukli. Organizatorem podziei jest Stowarzyszenie Dukleński Galicyjski Ronoczok, a partnerem Podkarpackie Województwo. Wstupne na podziei darmo. Lem do najbliższego poniedziałka możesz jeszcze obizryty wystawu haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana jest od lipca i juleja w grekokatolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej zagorodzie włosy. Wystawa uczy od grafiku rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laura Dyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftą, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nielem do samej tradycji wyrobił ruchnej roboty, ale też do pamięty i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane tworo zrobione są w technice tyflografiko, zawdzięki której możesz ich obserwować też przez dotyk. W obu miejscach prezentowane są różne prace artystki, co tworzą wspólną opowieść o hafcie, pamięci i tradycji.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Hindu, ekstremity, no tak, ale to są na odkaz.
1: Czy to jest teraz wymagające? Nie.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Wysłuchaliśmy wstupnego dżingla, zatem już dobry znate, jaką audycję właśnie sme zaczali. Zaczynamy obzeracz przyrody. Dneska to już 92 odtynok naszej audycji. I też już bilsze kincia jak początku takiej serii, w kotri besiduju pro nacjonalny park w Polsce. No i do tej pory byliśmy już w Gorczańskim, w Babiochirskim, w Magórskim, Bieszczadzkim, Nacjonalnym Parku Iszczy, w Eloch Imczych. No a kiedy chneska pojechamy do Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku, do parku, jaki nachodzi się w południowo-schidniej części Polszczy, w regionie, jaki nazywa się Roztocze, jest to lubelskie województwo. To Roztoczański Park neje już taki młody, bo ma je bilsze jak 50 rokiu, bo był zaklekany 10 maja 1984 roku. Dyrekcja parku ma swoją siedzibę w Pałacu Plenipotenta w miejscowości Zwierzyniec. No i każdy nacjonalny park ma da jakiś swój symbol, a symbolem Roztoczańskiego parku jest konik polski, pro kotry tiż kus chneska wam powiem. Zatim posłuchajmy po klaszto kus muzyki, a pak budu bilszy besidłaty prototu magiczną krainą.

Wernuly smek, pokorotki muzyczni pererwi, terwat obzeracz przyrody i smech neska w Rostoczańskim Nacjonalnym Parku. W parku, ko trochę hołowną cilu zaklekania była ochorona z różnych ciuwanych liśnych ekosystemiów serednio-chorostocza. No właśnie, w to tym regionie mamy wielką kiłki z różnych siedliskowych obstawyn, które ryszają o występowaniu wielu interesujących roślinnych grup. Możemy stryty się w Rostoczańskim Parku z wieloma wyniatkowymi rytkami, gatunkami dereł i kriakił, które no, tworzą taki powiczmy hołownej chrbet toho parku. Rostoczański Nacjonalny Park jest bardzo zalesany, bo 94%, prawie 94% powierzchni parku to są lisy. Tyż geologiczna budowa i rizba terenu Rostoczańskiego Nacjonalnego Parku wlejają bezpośrednio na tyż na powierzchniowy łody i dokładniej na liczne, na występowania licznych rik i wodnych zbernekił. Tyż sód, da jak rik, właśnie na terenie parku, nie sód one wielkie, nie jest ich weloch, dokładniej płynie jedna rika i trzy mniejsze potoczki, które mają właśnie taki miejscowy charakter. Ta i tyż sód w Rostoczańskim Nacjonalnym Parku z berneky takich stacjonarnych wid, to sód takie z berneky, które mają pochodzenia antropogeniczne. No i to ta jedyna rika, jaka płynie przez obszar parku, to jest wieprz. Jest to hołowna rika, płynie przez to teren na dochost około 5 km. Dolina riki jest dość uska i płaska, otoczona stromy machorami, no bo Roztocze to nie jest taka płaska kraina, tam są te wielkie chory, to są takie wyżyny, mniejsze, bilsze. No i to ty wieprz bardzo silnie meandruje i efektom toho jest sód tak woznekajuczy w minułych już epochach starorycza. W dolinie wieprza, ale i też w samym koryty rik możemy dozryty się naturalnych wypływiu podziemnych wid. One też zasylają kus tot ekosystem i to bardzo osobliwo jest to ważne w takich periodach, kiedy nie jest wiele deszczu, jest sód wysokie temperatury, sód niskie stany wid, no i właśnie to typ podziemne wody to ratują to ekosystem i to tu tot balans w przyrodzie. No i w to tym naszym parku chnecznym, pro który wam besiduju, jest nelem Erika wieprz, ale sód tisz i stawy echo, który sód bardzo krasny i pro który choczu wam kus powisty, pokorotki muzyczni pererwi.

słuchacie Obzeracza Przyrody. I wertamy do roztoczańskiego nacjonalnego parku. Dorohe słuchaczy, chneska sobie chodzimy pro toti magicznej krainie, w której są praktycznie same lisy, ale i też są rike, jest rika wieprz dokładni, i są też takie wodne zberniki, na premier stawy echo. Tak nazywają się. Są to naturalne stawy, bo one były zbudowane człowiekom, w takich, no, na terenie lisił tak naprawdę. I one były pobudowane w 1929 roku. Pak jeszcze prochodyły one perebudowy w rokach 1940-44 i w rokach 70. i 70. No i też w totym stoliciu, w rokach 2003-2005, tot kompleks stawił echo, też był perebudowany. Tam były wtedy już pouczeny sąsiedny z osobą z Berneke i to wszystkie tak, no właśnie, wszystkie to te z Berneke były pouczane w jeden wielki akwen, w jeden wielki staw. No i tot kompleks nie jest mały, bo ma je powierzchnią 42 hektary. I tak naprawdę są tam 4 stawy. No i to ta okolicia jest wykorzystywana człowiekom do hodowli ryb. No właśnie, takiej ekstensywnej hodowli ryb, znaczy no właśnie, że na wielkiej powierzchni sód to te zwierzęta sobie pływają w wodach, no i na potrzeby człowieka i gospodarki sód one też pak, no, wyberane, możemy powisty łowyty możemy tam to te ryby. No i to wszystko na terenie nacjonalnego parku. Zatem to je wszystko w bars takich

Prestiż, ono znajduje się niedaleko od zwierzęcia, no ale no jest krasne, może te przyjechać zimą, osenną, wisną, jarą właśnie i to gdy zachopluwać się tą przyrodą i to tyma stawamy. Tiż nachodziać się dookoła to tych stawił takie wały i one są hołowną bazą, taką pokarmową bazą dla koników polskich, bo w okoliciach stawił echo jest wedena rezerwatowa hodowla to tych koni. No i trzeba powiedzieć, że koniki to polskie, to jest taka nasza, no polska hodowla, to jest polski gatunek dykoho konia, który jest to już mieszanka, no teperyczniocho gatunka konia z gatunką konia przewalskoho, który dyko żyje sobie na stepach Kazachstanu i Mongolii. No i takie koniki polskie możemy smotryć w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Dookoła stawił echo i iszczy w okolici na Biłoj Hori. To ta hodowla nie jest młoda, bo była zainicjowana w 1982 roku profesorem Mirosławem Kownackim. Konik może biegać sobie po specjalnym wyznaczonym terenie, który jest przeznaczony lem na totucil i to teren ma powierzchnię 180 hektarów. Za tym konik mają sobie tam dość wiele terenu, wiele przyrody, żeby sobie spokojnie żyty, bo one tam żyją bez ingerencji człowieka, są dokarmiany lem w czasie zimy. No, tak ciekawe riczy właśnie na Roztoczu. No i okrem toho to precin sud iszczy inczy steżki, iszczy inczy miścia, gdzie możemy tam chodyty, wandruwaty, eksploruaty, to Roztoczański Nacjonalny Park. I to wam wszystko powiem po krótkiej pererwie.

pachnęszym odtynku obzeracza przyrody chodymy sobie po roztoczańskim nacjonalnym parku. Uż sme się doznali pro, no, na premier pro koniki polskie, jak hodowla jest wedena na to tym terenie. Doznali sme się pro stawy echo i warta jeszcze dopowisty kus do to, do totoj atrakcji, bo to jest jedna z hołownych atrakcji w nacjonalnym parku. One nachodzą się dokładnie w takim bardzo urokliwym rozlewysku potoczka Świerszcz. Jest to bardzo dobre miejsce właśnie dla rodzin z dietynami i dla tych, którzy lubią kupaty się, bo w 2021 roku były wedene różne roboty, żeby odnowyty drewniany mostki, widokową platformę, no i stworzyć w zahali to miejsce przyjemnym do spacerów i zachopluwania się landschaftami. Do stawił echo dojechamy tyż autom, chocki zaohaczam, żeby dojty po prostu piszkom zo zwierzęcia, no ale jest taki nestereżony parking, od kwitnia do żołtnia trzeba płatyty, nachodzić się tyż toaleta, za to tu tyż trzeba płatyty, no ale zawdzięki temu mamy dajakie wychidy jak turysty. No i stawy echo tunelem, takie miejsce, żeby odpoczaty i spacerować. No ale to też właśnie poza sezoną to jest taka oaza spokoju i harmonii z przyrodą i kiedy tam przyjechacie, no może właśnie tak poczujecie się wyjątkowo i będzie to dla was dast wam to taki fajny doświad, który będziecie pamiętać na dłużej. No i to wszystko pro Roztoczański Nacjonalny Park, oczywiście bilsze bym mich wam beśduwaty, no ale nasz program tyrywat pił chodyny, a nie pił dnia, na żal. Zatim dziękuję wam serdecznie już za uwagę, czujemy się w następnych odcinkach Obzeracza Przyrody, dziękuję wam, że mnie słuchate, że ste z nami i zaohaczam słuchate dalszych odcinków. Utrzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia. Ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowy skój i zapraszam na następny już trzeci odcinek powisty Ruska Dola Władimira Hylaka z Biblioteki Lemkiuskiej Klasyki Ruskiej Bursy, czas trzecia. Wszystka nauka w tej improwizowanej akademii była podzielona na 4 roki. W pierwszym wczeno się azbuky, pak składania bukw, sylabizowania, w drugim czytania powerchy, pisania par excellence i na pamięć katechizmu, a w czasie jego wczynia dity albo wołny skubly, albo zerno na stoliczy styly. W trzecim psauter i biblia, a w ostatnim apostoł i cyrkowny śpił. Ad de summa scintia wszytkie znania, a wszystko jedno naryt wynosił z tej szkoły nie na chromadżenia widomosty, ale lubą do swojej narodnosty, prywazania do obriadu twerdu rusku wiru. Kiedy dneska Ruś hordyć się oddanyma patriotami z poseret celan, to bezpereczni 99 zo 100 tych patriotów wyszło spod sokory Żaka. Żak obtesał surowu kołodu, a dale samo oświta i ochota świaszczennykił ochładyli ju z werchy, obłahorodyli wnutry i zrobili z niej ruskoho człowieka. Żal, że stary Żak sud na wymertiu, a nowy prośwityteli naroda nie podali się na starych i to w najważniejszym punkcie swojego poklikania. To je w bohobijnosty i lubowy do narodu i cerkły. Otec dekan był zahalni zadowolony z wizytacji, ta osobliwą uwagę zwernął na siebie jeden bilawy, kuczerjawy chłopczyk z żywyma synima oczeniatmy, audity czystszy od swoich towarzyszy, neobycznej zainteresowaniami, bystry na myśl. Powiedz mi, deje Bóg, a dam ty dwa krajcary. Zarwał ho dekan. Chłopczyna zadumował się chwilku. Koby mi dech to powił, de bohaneje, odpowił pak, ja bym mu dał 4 krajcary, lemże ich nie mam. Dodał win z żalą. Otec dekan i miscewy paroch zaśmijali się hołosno, ale na horodylu to tu odpowied pochwałą, choć miscewy Żak wydił w niej welo zufalstwa i mał za koneczne wychwaryty mu ona. Zdibny chłopec, sposterił otec dekan. Szkoda jego talentu. Kieby chodach to wysłał do szkił, mich był wojty na ludy, a tu lem się zmarnuje. Trudno, odpowił paroch. Win syrota, a matir z trudom hodna wyżywyty jego i sebe. Ne to, żeby na necho w szkołach nakładaty. A żal chłopcia. Trudno, ale jeszcze nie zamedżamy możliwosty. Wspomnij, brate, że my wandruwali do Podolnycia, lem z małyma tłumaczkami na pleczach, że to było w nich lem bitne najpotrzebniejsze. Zaczaliśmy nasze studii o hołodi i o hołodi, ale przy Bożej pomocy poboroliśmy bidu i wszystko jedno pokińczyli szkoły. Kieby przyszła tu jego maty, nie wadyłoby pobesidułaty z nią. Przyklikali Katrenu. Adde gazdynio, zwernął się do niej otec dekan. Szkoda by twoho, jak jomu? Łancio. Szkoda by twoho łancia, żeby się zmarnował tu na seli. Maje talent, wartat do czego lipszego jak łusy pasty. A nie jedno i nie mam, zbychnuła Katrena. Tym lipsze,
Kiet obejdete się doma bez necho, naj idę do szkił. Może wyjdę na ludy. Możesz maty po tichu i pomicz na stary rok. I ja neprotyłna. Najby się tam wczyło. Znam po swoim nebiszczyku, jaka dla wczynoho polechota na każdym kroci. Ta jakże ja hodna wyżywyty ho i preodity w szkołach. Zapłakała bidna wdowa. A cyneje boha nad namy? Wychwarył i dekan. Cy bochne starać się o najmęszoho chrobaczka połaził czoho po zemly? Cy michby pry tym zabyty o najznamenytszym swoim sotworyniu, o człowieku? A tym pacze o człowieku, który prachne prośwityty swój rozum, żeby lipsze poznaty i lubyty joho? Katrena schyliła smyrenni hołołu pred wahom tych sliw. Ona, doświadczona weloma neszczęściami, ne stratyła nadziei na Boha. Szto prawda? Ne nadziej się, że Boh wykluczni dla twojej dityny wyczyny czudo, ale natchne win czesnych ludy, szto ne dadut się i zapropastyty. Wos prymir z nas. Kiet my iszli pierwszy raz do szkoły, ja i twi otec duchowny nie mali my na sobie welowecy jak twój syn. Jednako Boh nas nie lyszył. I wyszli z my na ludy. Nie protył się tomu, że Boh łańciowy sudył. Zresztą prydy do mnie za 3 tygodnie. Budeme wydity. Otec dekan odwiedził pak iszczy weloparafii. W jednego świaszczennika wyprosył staru odeżu, te jaki i mosty pidlestył się, żeby odkroiła paru likty połotna, de inde zwizytował okrem cerkły i pody na plebanii i naszął tam deku z starych czerewikił, pidchodzenych świaszczenniczyma synamy, nehańbliwi pryswatał się do onoho i po 3 tygodniach mich doruczyty zaproszeni Katreni ne najkrasszu, ale poriadnu odeżu dla jej syna Łancia. Pierwszego dnia żołtnia o swytaniu kraczała wdowa Katrena pańczycha ze swoim synom Hyrbetą Beskida. Dołcho iszli one neschodzenyma barsteżkami i sonce stojało już prosto nad ich hołowami. Kole strymali się one na duklańsko-uhorskim trakti, szto peretynał w piłperek Beskidy. Tu, pry hanczynym kińcy, posidali odpoczaty. Tady tobi do szkoły, synu, pobiła Katrena, wkazujuczy na dorochu wedenu na uhry. W tych czasach nie było tak chusto szkił, cy normalnych, cy gimnazjalnych, jak dnes. Dla Lemkowyny najprystupniejszyma były uczelniszcza w uhrach, a to niższy franciskańskie szkoły w Bardyjowi i wyższa gimnazja w Preszowi, obi na Szaryszy. Lemsandeckie Lemki i Pithalane z Pittater chodyli do pyjarskich szkił w Sabynowi i w Podolnicy na Spyszy. Pidesz, synu, tob dorochą, ona zawedę tia do szkoły, dopowiadała Katrena. Zwiduj się za dorochą ludy, cy daleko do Bardyjowa. Wczuj się, Łanciu, a nie zabywaj o mi. Prawda, nie budesz się stydał swojej matery, choć i na popa się wywczysz? Mamo, nie chwarte tak, ozwał się chłopec żaliśni, hejby prykro się mu zrobiło od mamynych sliw. Wirju ty, pociłuj mnie serdecznie. Tak. A teper id, najt ja Boh prowadyt, a ne ozeraj się za mną. Czomże ona zakazała synowi ozeraty się? Ne wiryła własnym syłam. Wydiło się i, że ne pustyła, by ho kiedby raz iszczy wzryła jeho lice. To twirny obraz pokijnoho pańka. I weła syna nimyma oczamy prebolisna maty.
widziła, jak małił i małił, aż rozpłynął się w drgającej dalekosty. Tołdy zaznaczyła Jehoślit znamioną kresta i zapłakała. I na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest piatnice, 28 serpnia augusta 2023 roku. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Krynica furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe rozwiązania w sprawie budowy profesjonalnego morożonego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor będzie czysty blisko 2 km i będzie jednym z niewielkich tego typu obiektów w średnio-wschodniej Europie. Będzie on posadzony na stołpach, których będzie parusot. Żeby ocenić, jak głęboko trzeba nawrócić stołp, potrzebne są badania gruntu. Potem będzie geologiczne rozwiązanie i konkurs ofert. Podle burmistrza Piotra Ryby, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, kiedy mogłaby się zacząć budowa toru. Koszt inwestycji jest szacowany na 100 milionów złotych. Gmina Krynica będzie się starała o centralne finansowanie budowy toru, na którym w przyszłości mają się odbywać zmagania międzynarodowej rangi. Okrem tego Krynica jest coraz bliżej budowy startowej wieży dla saneczkariów. Gmina będzie się starała o urzędowe finansowanie inwestycji. Wieża mała postanąć blisko maszynowni ledowej hali, co da możliwość morożenia połączonego z nią planowanego ledowego toru. Podle burmistrza samouriad jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę, które może pozyskać na jar 2027 roku. Wieża mogłaby być gotowa już rok późniejszy. Na 60-metrowej wieży będą trenować profesjonalni sportowcy. W najbliższą niedzielę na rynku w Dukli odbudzie się trzeci dukleński galicyjski ronoczok. Podia zacznie się o 12 godzinie i potrwa prawie do północy. W jej ramkach odbudzą się koncerty i zabawa, a okrem tego będzie można medzeńczyma skosztować regionalne strawy transgranicznej kuchni zrochtowane lokalnymi agroturystycznymi gazdziłkami i kruszkami selskich gazdoń. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суті ж атракції для дітей, в том сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є товаришення «Дуклинський галицейський роночок», а партнером – «Підкарпатське воєвідство». Вступне на подію дармо. Lem do najbliższego poniedziałka możesz jeszcze obizryty wystawu haftowania po swojemu grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana jest od lipca juleja w grekokatolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej zachorodzie włosy. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laura Dyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftą, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nelem do samej tradycji wyrobił rucznej roboty, ale też do pamięty i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane tworo zrobione są w technice tyflografiko, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувано суд ріжно праця артистка, що творять спільну повість о гавті, пам'яті і традиції.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

wojna i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

Jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, piszałem z parochom, do mnie daleko było i nie chodzeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizołu, zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Wesoły świat. Wiu jest, dokoli wylił sam, dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wylejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żółte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo Sleską. Gwarił jest odcze nasz choć raz. Nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

0: Galem FM.
1: Jest piatnicie, 28 serpnia augusta 2023 roku. A na nowiny rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Krynicie furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe rozwiązania w sprawie budowy profesjonalnego morożonego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor będzie czysty blisko 2 km i będzie jednym z niewielkich tego typu obiektów w średnio-wschodniej Europie. Będzie on posadzony na stołpach, których będzie parusot. Żeby ocenić, jak głęboko trzeba nawrócić stołpy, potrzebne są badania gruntu. Potem będzie geologiczne rozwiązanie i konkurs ofert. Podle burchomajstra Piotra Rybo, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, kiedy mogłaby się zacząć budowa toru. Koszt inwestycji jest szacowany na 100 milionów złotych. Gmina Krynicia będzie się starała o centralne finansowanie budowy toru, na którym w buduczności mają się odbywać zmagania międzynarodowej rangi. Okrem tego, Krynicia jest coraz bliżej budowy startowej wieży dla saneczkariów. Gmina będzie się starała o urzędowe finansowanie inwestycji. Wieża mała postanąć blisko maszynowni ledowej hali, co da możliwość morożenia połączonego z nią planowanego ledowego toru. Podle burchomajstra samouriad jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę, które może pozyskać na jar 2027 roku. Wieża mogłaby być gotowa już rok późniejszy. Na 60-metrowej wieży będą trenować profesjonalni sportowcy. W najbliższą niedzielę na rynku w Dukli odbudzie się trzeci dukleński galicyjski ronoczok. Podia zacznie się o 12 godzinie i potrwa prawie do północy. W jej ramkach odbudą się koncerty i zabawa, a okrem tego będzie już mężczyzna skosztować regionalne strawy transgranicznej kuchni zrochtowano lokalnymi agroturystycznymi gazdziłkami i kruszkami selskich gazdoń. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суттіж атракції для дітей, в тому сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є Товаришення Дуклейський Галицейський Роночок, а партнером Підкарпатське воєвідство. Вступне на подію дармо. Lem do najbliższego poniedziałka możesz jeszcze obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana jest od lipca i juleja w grekokatolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej Zagorodzie Włosy. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laura Dyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftą, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nelem do samej tradycji wyrobił rucznej roboty, ale też do pamięty i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji je jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane tworo zrobione są w technice tyflografiko, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувано сутрижну працю артистка, що творять спільну повість о гавті, пам'яті і традиції.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

się miłość, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

głowy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

My znamy. W znamy. Razem daje LMFM.